0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: I po reklamie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: I po reklamie.

0: to me. Z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice po

0: Się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Tego jeszcze nie było. W Silver Optik zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optik i zobacz różnicę.
12: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optik spółka z o.o.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: I po reklamie.
21: Hejka, tu Maciek.
22: Ja też dołączam, jestem Aneta.
23: Hey, this is Imagine Dragons.
24: What's up, it's Sean Paul.
25: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Włocławek, 89,2 FM.

I tak to się można budzić z mocnym muzycznym energetykiem od Moonlight i Fordo. A dziś takich hitów na maksa nie zabraknie, no bo od tego nas macie. Sopran, cześć, startuje niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

Black Eyed Peas w RMF Max i Meet Me Halfway. To takie fajne, spokojne granie, no bo chyba w niedzielę nikt nie lubi być tak budzony. Dlatego lepiej zrobić głośniej radio, bo my mamy to, co najlepsze na niedzielny poranek. Lepsze niż ubijanie schabów u sąsiadów. Za chwilę u nas Temple City to jeszcze na takie krótkie wylegiwanie się w łóżeczku lub muza do porannej kawy w RMF Max.

0: Aylok i Jennifer Lopez w RMF Max i z nimi wszystko gra. Everything's fine. Dla was ten niedzielny, luźny poranek. Słuchajcie, dziś dzień walki z prokrastynacją, więc dziś nie odkładamy niczego na jutro. No bo przyznajcie się, ile razy mieliście zrobić coś ważnego, ale najpierw trzeba było posprzątać pokój, nakarmić kota, a potem jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem w soszalkach nic się nie zmieniło. Brzmi znajomo, co? Więc dzień walki z prokrastynacją jest okazją, żeby przestać odkładać wszystko na jutro, które, jak wiemy, często nie nadchodzi. Dlatego ja już teraz wracam do najlepszych hitów na maksa, ale spokojnie, później one też będą. Teraz Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: The Weeknd w Weekend w RMF Max. A ja jeszcze wracam do dzisiejszego dnia, bo właśnie wyczytałem, że prokrastynacja to nie lenistwo. To sztuka przekładania zadań na później i zajmowania się wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Czyli każdy z nas może pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie. No dobra, w niedzielę to można sobie na to pozwolić, ale od poniedziałku ruszamy z kopyta. Ale o tym jeszcze dziś nie myślimy, bo niedziela dopiero nabiera rumieńców. I za chwilę w RMF Max poleci Sąper. RMF
1: Max. Reklama. A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
2: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Cyms.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Pitbull w RMF Max i numer, który nadal rządzi na klubowych parkietach. A ja jeszcze wracam do tematu niedzielnych spacerów, bo zamiast leżeć na kanapie i scrollować memy, można fajnie spędzić czas w okolicach Mazowsza, idąc ścieżką dydaktyczną Królewskie Źródła w Puszczy Kozienickiej. To prawdziwy hit dla fanów spacerów i legend, bo plotka głosi, że sam król Władysław Jagiełło gasił tu pragnienie po polowaniach. No i wcale mu się nie dziwię. Miejsce jest mega klimatyczne i godne uwagi. A jeśli jednak nie ruszacie się z domu, to klimacie.

0: Rosei APT w RMF Max i chyba już teraz obroty są podkręcone, co? Mamy taką muzę, która tak właśnie działa i po 11 w kolejnym zestawie hitów na Maxa poleci m.in. Fire Fire. No i takim numerem przedłużamy sobie wakacyjne All Inclusive w niedzielę w RMF Max. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
6: I po reklamie.
7: Ania, Krysia,

Sorry Papi w RMF Max. Jest latino i jest fajnie. Pogoda w niedzielę nie ma znaczenia. A czy wolicie czas leniwie spędzać, czy może aktywnie w weekend działacie? Właśnie znalazłem wyniki ciekawych badań i wrócę do was z nimi w tej godzinie. Wcześniej coś z dreszczykiem w RMF Max i antenę przejmuje Dracula.

Ed Sheeran w niedzielę po 11 w RMF Max i dzień dopiero się rozkręca, ale już można nastawić sobie przypomnienie, aby dziś wieczorem po 22 być przy radiu, bo Karina Nicińska odpala nowy sezon próby mikrofonu i dziś w studiu pojawi się Sokół i będzie to szczera rozmowa o tym, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap i kult jednostki oraz czego młodsi artyści mogliby nauczyć się od starszego pokolenia. W rozmowie będzie też o TikToku, historii prosto i o kultowej czerwonej bluzie. Sokół dziś w próbie mikrofonu. Warto posłuchać. Po 22 w RMF Max. A wszystkie odcinki znajdziecie też na YouTube'owym kanale RMF Max i kanale próby mikrofonu.

Inuszka tupie, gdy tak wam gramy. To Jean River w RMF Max. A ja mam przed sobą ciekawy artykuł z pytaniem, czy leniuchowanie na kanapie to grzech? I od razu uspokajam, nie trzeba się spowiadać z niedzielnego resetu. Okazuje się, że czasem warto odpuścić poranne przebieżki, zamienić sportowe buty na kapcie i po prostu poleżeć wśród swoich roślinek. Tak, to naprawdę działa. Naukowcy potwierdzają, kontakt z zielenią koi nerwy, poprawia humor i sprawia, że nawet poniedziałek nie wydaje się taki straszny. No, podawanie kwiatków czy lekki spacer po poranku to nie tylko aktywność dla emerytów. To najlepszy sposób na ładowanie baterii, a więc plan na niedzielę jest prosty. Konewka w dłoń i do ogrodu. A w RMF Max coś fajnego od Szana Pawła i tego słońca z Nadia Majki mamy jeszcze więcej.

0: Przed chwilą usłyszeliście nowość w RMF Max i to nasza dobra znajoma Liwka, która jest już w liście Hobbens. No i ten kawałek coraz lepiej sobie radzi. Oczywiście można mu pomóc, tak jak innym waszym ulubionym hitom na Maxa. A robicie to klikając na rmfmax.pl, a w zamian za ciekawe uzasadnienie można zgarnąć słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No a taki gadżet na pewno się przyda. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
10: I po reklamie.
11: Radek.
12: Z tej strony Asia.
13: Hi, this is Cascada.
14: Hej, tu Roxy Węgiel.
15: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek 89,2 FM.

Jeśli jeszcze trzyma Was sobotni klimat, to Velvet idealnie wpasowała się w to niedzielne popołudnie w RMF Max. A ja wracam jeszcze na chwilę do tych pierwszoroczniaków, którzy za kilka tygodni rozpoczną studia. Bo nauka nauką, ale przecież najważniejsze są juwenalia i związane z nimi tradycje. No i przybieranie pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu to dopiero rozgrzewka. Prawdziwy hit to ślizg na klacie, a jeśli to za mało, to zawsze zostaje bieg w piżamach i szlafrokach. No i te długie, nieprzespane noce na imprezach. Studia to nie tylko nauka, to prawdziwa tyraczka przez imprezowy maraton. Alex Warren i coś do potańczenia już teraz w RMF Max.

0: mrozu w RMF Max i złoto. No właśnie, zadbajcie o to, by ta niedziela nie stała się zbyt szybko dniem przed poniedziałkiem. Wykorzystajcie ją na maksa. Tego wam życzę. Dobrze się bawcie razem z RMF Max. Sopran, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
15: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
16: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
17: I po reklamie.
18: Karolina.
19: Marek.
18: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

powoli, powoli mija pierwszy powakacyjny tydzień, ale klimat wakacji dzięki takiej muzyce czujemy. Jeszcze DJ Goja, Jason Derulo. RMF Max. No i czemu ten czas w niedzielę musi tak szybko upływać, kiedy chcielibyśmy, żeby do poniedziałku była jeszcze daleka droga? Mamy linię, mnie pomalujesz. Szermor Majowski, cześć, dzień dobry. Mnóstwo hitów na maksa na najbliższe 3 godziny przygotowałem dla was, to i mam nadzieję, że za tym ranem spowolnimy trochę wskazówki zegara w niedzielę. Niech nam się dzisiaj nie spieszy, Azizam.

to Ina się wygina i dzięki jej wielkie, no bo pomogła nam trochę wydłużyć wakacyjny sezon, była wczoraj w Warszawie, pod koniec miesiąca wystąpiła jeszcze w Szczecinie, w Poznaniu, w Szczęściarze, no to pozostajemy w podobnym, melodyjnym, wesołym klimacie. Już mogę powiedzieć, że nam niedzielę rozgrzeją za chwilę Topic, Becky G, Sorry Papi wam zagra.

leniwie robi, kiedy on śpiewa, to Sombr w RMF Max. W czasie wakacji, no to namawiałbym was do aktywności, żeby nie marnować czasu, no ale dzisiaj, po tygodniu w pracy, w szkole, no to zostawcie łóżko niepościelone, bo to nie jest bałagan, to jest lifestyle, tak? Można zapomnieć o liście rzeczy do zrobienia. Zróbcie sobie listę rzeczy nie do zrobienia i konsekwentnie nie róbcie. No i warto przełączyć telefon w tryb, nie mam ochoty rozmawiać. A, no i najważniejsze, RMF Max w tle, no bo dobra muzyka nie pyta, czy możesz tańczyć w piżamie, ona po prostu gra. Tak jak i Mary, można się zdobyć na odrobinę wysiłku i podgłośnić. RMF.

0: kochaj, no i weź takiej dziewczynie odmów, weź nie posłuchaj. To Zalia. Oj, niesamowite wakacje mieliśmy dzięki niej i na męskim graniu, i na Fire Festival. No to teraz weź to człowieku, wydobądź z siebie tyle euforii i zaangażowania, jakie towarzyszyło tym wydarzeniom, żeby w taki sposób podejść do obowiązków we wrześniu, no. Ale to jutro. Dziś cieszymy się niedzielą razem z Kygo, bo jego najnowsze Take Me Back za moment usłyszycie w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie
15: RMF Max.
16: RMF Max Włocławek.

0: Madonna o cudownym głosie Bledka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? To ma dylemat. Ja na szczęście wiem, komu mogę powiedzieć o kolejnych kinowych nowościach i jedną z nich będę miał dla was po 14, ale wcześniej, za moment, będzie kolejny bardzo dobry, świetny numer Moonlight. RMF
1: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: I po reklamie.

Alan Walker, kolejny mistrz muzyki elektronicznej, który uświetnił nam końcówkę wakacji. Kolejnych odliczamy 292 dni, to się pewnie będzie bardzo dłużyć, zupełnie inaczej niż dzisiejsza niedziela. No skoro czasu mało do poniedziałku, to zróbmy przynajmniej tak, żeby było miło, przyjemnie, melodyjnie. Oskar Cyms z dobrą energią teraz w RMF Max. Cały czas.

No, rapowanie minęła, to nawet w leniwą niedzielę brzmi dobrze. A słuchajcie, poważna data dzisiaj w kalendarzu, taka a propos lenistwa, dzień walki z prokrastynacją. To nie jest żadna groźna choroba, chociaż brzmi tak. To jest taki nawyk odkładania wszystkiego na później. Trudno się tego oduczyć, trudno się tego pozbyć. Wiem, co mówię. No, tylko po co z tym walczyć w niedzielę? No, przecież dzisiaj kuchni nie odmalujemy. Zresztą wszyscy wiedzą, że jak facet obiecał, że zrobi, to zrobi. No, nie trzeba co pół roku przypominać. Ja tylko szybko przypomnę, że numer Ty Masz nagrali Gibbs, Kukon i Jonathan i będzie za chwilę w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło niech sobie sprząta, a ja was namawiam na kino, no bo mamy w ten weekend kolejną premierę. Nie patrz w dół 2. Z lękiem wysokości będzie ciężko na tym filmie, no ale może przełamiecie swoje bariery. Bohater postanawia szukać zapomnienia po utracie siostry i robi to w ekstremalny sposób. Decyduje się na bardzo niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mong Phan w Tajlandii. Jeśli nie macie pomysłu na popołudnie, no i dreszcz wysokości będzie dla was okej, no to Nie patrz w dół, część druga będzie w sam raz. No a Adam Lambert będzie idealny. Gramy go za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Nicki Minaj, to chyba Justina krótko by trzymała, gdyby się prywatnie dobrali. Nicki, która nie boi się powiedzieć, co myśli, no i Justin, który zjadł zęby na słodkich balladach, to coś czuje, że tam szybko by się ustaliło, kto rządzi. No i taki związek ma szansę przetrwania, kiedy on stanowczo, bezwzględnie wręcz, wykonuje polecenia partnerki. No sami powiedzcie, no to właściwie nie są polecenia, tylko takie sugestie i to nawet ze znakiem zapytania. No, podaję przykład. On mówi, kochanie, wyjdę dziś z kolegami, a ona pyta, chyba sobie kpisz. No i miłość kwitnie, no. To dużo miłości na niedzielę życzę. Age nie tylko dla zakochanych. Teraz w RMF Max.

0: orkiestra Werner Fox, ich supermoce. No i mamy jeszcze kawałek niedzieli na to, żeby podładować swoje supermoce przed poniedziałkiem. Po 15 spróbujemy jeszcze trochę rozciągnąć tą niedzielę, jak gumę, żeby ruszyć się z domu. Będę miał dla was kolejną premierę filmową, a za chwilę kolejna porcja hitów na Maxa. Będą David Guetta za Lokiem, a później jeszcze dziewczyny z Sugar Babes.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
11: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: I po reklamie.

tym to można chociaż na chwilę zapomnieć o jutrzejszej poniedziałkowej zmianie DJ Goja i Chico. No a jeśli zapomnieliście o obiedzie, to już chyba czas najwyższy wziąć się za przygotowania, skoro już po 15. Czas porzucić chipsy na rzecz czegoś bardziej pożywnego. To ja to z naszego muzycznego menu wyciągam bardzo kaloryczny numer. Daria Zawiałow.

0: Rihanna, Jay-Z, RMF Max, Umbrella. No, nieprzypadkowo się pojawia, bo ta Umbrella będzie potrzebna coraz częściej, do tego kurtki z kapturem. Może nawet czas pomyśleć o wymianie wycieraczek w samochodzie na takie, które nie rozmazują wody, no bo jak w te bohomazy na szybie wieczorem ktoś z naprzeciwka mocniej zaświeci, no to nawet te elektroniczne systemy nie pomogą w bezpiecznej jeździe. No, szyby za was nie wyczyszczę, ale dobrą muzykę w trasę mam i to całe mnóstwo. Dub Dogs za moment w RMF Max.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: I po reklamie
21: RMF Max.
22: RMF Max Włocławek.

szacun za tą petardę Axwell Bone w RMF Max. To są te numery, których się słucha głośno. W kinach też jest głośno, no bo mają te nowoczesne systemy nagłośnienia w salach. I mam dla was kolejną premierę na ten weekend. Jeżeli ktoś ma ochotę na nową komedię na niedzielę, no to polecam Spa Weekend. Wszystko miało być jak z katalogu: cisza, masaże, zero zmartwień, nieobowiązkowe ogórki na oczach, no ale na weekendowym wyjeździe w Palm Springs pojawia się niejaka Mel, dawna kumpela, z którą raczej nikt by się nie wymieniał ręcznikiem przy basenie. No i co się wydarzy? Przekonacie się w kinie. Wesoła filmowa propozycja na niedzielę, na popołudnie, Spa Weekend. No a teraz miłosna, muzyczna propozycja na teraz z

0: Dua Lipa na niedzielę w RMF Max. No a żeby poniedzieli lipy nie było z zabiegami na NFZ, bo być może ktoś z was ma coś takiego w planach, to właśnie NFZ chce przypominać o tych zabiegach SMS-em, no bo za często się zdarza, że ludzie zapominają, nie przychodzą, później taka wizyta przepada, szczególnie jak weekend był gruby, to można zapomnieć. No skoro szczoteczki elektryczne przypominają o myciu zębów, to i lekarze mogą o wizycie. To jest dobra koncepcja, tylko pamiętajcie o rachunkach za telefon, jeśli taki SMS ma w ogóle do was dojść, no bo tego NFZ już wam nie ogarnie, oni ledwo sobie radzą ze swoimi rachunkami. A w ogóle to zdrowia życzę, żeby nie trzeba było czekać na takie SMS-y. Na pewno niedzielny spacer w tym pomoże. Możecie nawet liczyć na towarzystwo Robina Schulza, bo będę miał go dla was za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
3: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
12: I po reklamie.
13: Emila.
14: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Ina.
15: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
16: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek, 89,2 FM.

0: To Swedish House Mafia w RMF Max, oczywiście Mafia, którą wszyscy lubią, trio z północy, które kradnie tylko serca. Do północy jeszcze daleko, więc Fioła spokojnie zdąży z różowym dywanem, który rozpocznie się za chwilę w RMF Max. Herbert Łajowski, życzę fantastycznego popołudnia, no i jeszcze lepszego startu w poniedziałek. Miłej niedzieli, na razie, pa! RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Tu Martyna.
9: Jestem Kuba. Dołączam.
10: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
11: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
12: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

Chłopaki to wiedzą, jak zestresować większą część Polski. Gips i Goi for Money. Ostatni dzień lata. Ale spokojnie, nie ma stresu. Lato jeszcze chwilę z nami zostanie. Ja zostaję do 19:00, to jest różowy dywan w RMF Max, czyli podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o ploteczki, o dramy, o internetowe trendy. I tego będzie pełno przez najbliższe 3 godzinki. Bądźcie blisko RMF Max. Z wami Fioas. Siema. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nadal dobrze buja, The Colors i Italo Disco w RMF Max.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Anka Lewandowska w tym tygodniu zdradziła, nadając prosto z hotelu, że z Robertem cały czas mieszkają w pokoju hotelowym, bo nie mogą znaleźć w Chicago chaty odpowiedniej. No bo Chicago to takie małe miasto jest, jakby ktoś nie wiedział. Tam naprawdę deficyt mieszkań jest. Jak już znajdziesz, to musisz trzymać do końca życia, bo ciężko będzie o kolejne. Już widzę te wybory. Tutaj światło przez lufcik w łazience pada nie tak, Robert. Szukamy dalej. Wyobrażacie sobie, gdyby Robert trafił do Niepołomic i grałby dla puszczy? Ten wybór chaty tam to dopiero byłaby drama.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
2: RMF Max.
1: RMF Max Włocławek.

0: bez końca.
1: Czy to już koniec? Czy przed nami kolejne emocje związane z filmem Nigdy w życiu 2? Bez końca Oskar Cym z RMF Max za nami, no bo tym żyła Polska w tym tygodniu. Kto nie wie, szybko streszczę. Joasia Jabłczyńska 22 lata temu wcieliła się w Tosię w pierwszej części. Teraz też miała ją zagrać, już niby była po pierwszych zdjęciach próbnych, ale ostatecznie Katarzyna Grochola, czyli współproducentka, zdecydowała, że w tę rolę wcieli się ktoś inny. No i Joasi zrobiło się przykro, dała temu wyraz w internecie. Na to weszła Dorota Szelongowska, najmniej z tematem związana, jak ciotka na wesele, która nie została zaproszona, narobiła bigosu, potem przeprosiny. Powiem wam szczerze, że do nowej części filmu Nigdy w życiu zdjęcia się jeszcze nie zaczęły, ale scenariusz na kolejny się zrobił już sam. Czekam, aż Netflix kupi do tego prawa.
2: Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: I po reklamie.
16: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
17: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
18: Hey, I'm Ed Sheeran.
19: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Włocławek 89,2 FM.

0: Max, łapiemy oddech, no bo w końcu mamy jeszcze niedzielę, jeszcze mamy weekend, chociaż teraz ciężko oddychać mogą niektórzy rodzice.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Czy 9 lat to dobry moment, żeby dziecku serwować zabiegi natury estetycznej? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Natalia Siwiec zorganizowała 9 urodziny córki, a zaproszone dziewczynki miały na twarzach maseczki, przechodziły zabiegi pedikir, manikir, były ogórki pod oczami, no i oczywiście Natalii się oberwało. Bo 9 lat i już pakiet premium daje do myślenia, czy aby na pewno to właściwe wychowywanie. Ale tak sobie myślę, że ogórek pod okiem to jeszcze krzywdy człowiekowi nie robi. Najważniejsze, żeby pamiętać, że w tym wieku to jeszcze niektóre rzeczy rosną i powiększać ich nie wolno.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Zresztą fajnie, jak człowiek sam odkrywa niektóre rzeczy w życiu, prawda? My odkrywamy nowości, to Liwka i Poza Tobą Nic. Róbcie głośniej.

0: Takie numery działają jak ekspresowa ładowarka pod koniec weekendu. Maneskin w RMF Max. Przed momentem było o zabiegach estetycznych na urodzinach, dziewiątych urodzinach córki Natalii Siwiec, a tu proszę, kolejne zabiegi. Jennifer Lawrence przyznała, że rozważa usunięcie tłuszczu z policzków, ale się obawia, że wszyscy od razu zauważą. Ania, gdzie ty jesteś? Czemu takie tematy się trafiają, jak ciebie nie ma i program mam sam? Jennifer Lawrence, no jednak policzki ma dość charakterystyczne, więc no co mogę powiedzieć? Obawia się, że od razu wszyscy zauważą, że coś nie tak jest z jej twarzą. To, żeby nie zauważyli, można tego też nie robić.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
14: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co wyście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: I po reklamie.
22: RMF Max.
23: RMF Max.

Niedzielne leniwe tempo, panowie wiedzą o co chodzi, to Temper City. Hity na Mike. I choć weekend powoli się pakuje, ja nigdzie nie uciekam. Witajcie, to jest Różowy Dywan w RMF Max. Z wami Fiołas, zostańcie, przed nami kolejna porcja plotek, dram i celebryckich wpadek, czyli bezużyteczne wiadomości, na które nie ma czasu w tygodniu, ale dzisiaj możemy sobie na nie pozwolić. Do 19 jestem. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz, od tego zaczynamy, a w kolejce Morandi czy Alex Warren. Bądźcie z RMF Max.

0: Alex Warren, jego Passenger w RMF Max. Jedziemy dalej z weekendem, ale gdzie tu jechać? Może do Aleksandrowa, bo to wyjątkowe miejsce, w którym to wydarzyło się coś wyjątkowego w minionym tygodniu. Chodzi o otwarcie drogi. Wyobraźcie sobie, że na otwarcie 450-metrowego odcinka drogi stawiło się aż 15 osób, żeby ten odcinek otworzyć. W tym był wicewojewoda, był starosta piotrkowski, były czerwone wstęgi, był ksiądz, były zdjęcia. Orkiestry co prawda nie było, to może przy kolejnej okazji. Ja tak się zastanawiam, czy po tym jak panowie przecięli wstęgę, wrócili do pracy, czy uznali, że to koniec roboty na dziś.
1: Max. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie
17: RMF Max.

takie numery sprawiają, że w weekend czas płynie nieco wolniej. Sombr w RMF Max. A to ciekawe. Powstała hawajska koszula, która pozwala oszukiwać systemy inwigilacji. W Polsce jeszcze nie mamy takich kamer zbyt wiele, ale taka koszula potrafi namieszać algorytmom. Sztuczna inteligencja się gubi, bo mieszanka krzykliwych kolorów i plam na koszuli, która została zaprojektowana przez Niemca, zaburza ciągłość linii ciała, przez co monitorujące urządzenia nie potrafią tego wszystkiego złożyć w jedną całość i nie wykrywają ciebie jako człowieka. Taka koszula dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi, to idealne rozwiązanie. Chroni nie tylko przed kamerami. Patrzę na nią i mam wrażenie, że przed potencjalnymi randkami też.

0: kto kiedyś tego kawałka nie wykorzystał, wrzucając zdjęcie z wakacji. Memories, David Guetta i Kid Cudi w RMF Max, choć nie wiem, czy wiecie, ale Kid Cudi to nie był pierwszy wybór do wokalisty w tym kawałku. David Guetta stworzył go w samolocie, a pierwszym pomysłem był Will.i.am. Ale jak przekonała się Joasia Jabłczyńska w tym tygodniu, to że raz byłaś Tosią, nie zawsze, że znów nią będziesz. No i padło na Kid Cudiego. Alan Walker i Ava Max wpadają razem za moment z hitem Fate. Zostańcie. Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max przed 18. No sezon ślubny na pewno nie skończył się dla Filipa Heizera. Ponoć znalazł szczęście. Ale czy na zawsze czas pokaże? Związał się z 19-latką i o tym ostatnio głośno w kolorowej prasie. Bo na początek nie zapytał dziewczyny o wiek, a dziewczyna lat miała 19. Potem przyznał jednak w wywiadzie, że jednak musiał zajrzeć do jej dowodu osobistego, żeby na wszelki wypadek się upewnić. Jedni na randce pytają o zainteresowania, plany na przyszłość, a inni romantycznie poproszą dokumenty do kontroli.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Ten numer nie tyle przypomina nam o tym, że mamy weekend, przypominają nam się wakacje. Fire, Fire i Shimza. W RMF Max minęła szósta. Korzystamy z weekendu i wyciskamy go jak cytrynę, ale wciąż w leniwym i delikatnym tempie. Zajrzymy do tego, co jeszcze ciekawego działo się w show biznesie. W końcu ten program nazywa się Różowy Dywan. Do 19:00 jestem z wami. Tu Fiołas, Oskar Cyms za moment.

0: Lubimy cofać się do takich klasyków w RMF Max. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. A skoro już jesteśmy w temacie historii, no to pierwsza stolica Polski, Gniezno, to tu miasto zorganizowało konkurs na mural z Bolesławem Chrobrym w roli głównej. I nie byłoby dramy, gdyby nie fakt, że konkurs wygrał projekt AI, stworzony przez sztuczną inteligencję, mimo że w regulaminie było zabronione korzystanie z AI-a. Ale miasto się tym zbytnio nie przejęło, bo projekt im się spodobał, no i został zrealizowany. Mural już w Gnieźnie jest, można go oglądać, choć oczywiście fala krytyki się rozkręciła. Zatem przy kolejnych konkursach dobrze jednak zaznaczyć, że AI-a nie wolno, chyba że użyjesz go wystarczająco ładnie. To wygrywasz.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: tymi gwiazdami to tak jest, że nie wiesz, na kogo trafisz. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Ostatnio głośno o tym, że Meghan Markle i Harry, książę Harry, mają wrócić do Wielkiej Brytanii, ale mają problem ze znalezieniem personelu, bowiem rozmowy kwalifikacyjne z ewentualnymi kandydatkami na gosposie są dość wyjątkowe. Meghan nie pozwala nawiązywać ze sobą wzrokowego kontaktu, ani się do niej odzywać. Czyli stajesz w kącie, ona przegląda twoje CV, a ty ani mru, mru. Widać, nie trzeba być w rodzinie królewskiej, żeby mieć audiencję.
1: Max. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
1: I po reklamie.
7: RMF Max.
8: RMF Max Włocławek.

0: Śpiewała tak, jakby szeptała nam do ucha. To Bledka i dwa dni w RMF Max. Czy ktoś mi wytłumaczy, dlaczego imię Tosia stało się najpopularniejszym imieniem w Polsce? I dlaczego tak dużo ludzi w naszym kraju śledzi w ogóle dramę, gdzie Joanna Jabłczyńska nie wystąpi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu? No pani Joanna po prostu musi się pogodzić, że nigdy w życiu nie wystąpi w Nigdy w życiu. Ludzie tak się przejęli tą dramą, odłożyli swoje obowiązki, że WIG20 spadł, no. Ja staram się dobrze robić swoją robotę. Przed nami Kygo, Max McKnown i Take Me Back. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga.
7: Z tej strony modelki
9: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Włocławek 89,2 FM.

Ten utwór jest świetny, ale ma jedną wadę. Jadąc 140, słuchając tego utworu, ma się wrażenie, jakby jechało się 60. Warto jednak zwolnić, bo w Polsce mamy pełno odcinkowych pomiarów prędkości. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. Przed nami, oj, cały port zacumowanych hitów. Pojawi się nowość, Eli Oaks, Lavinia i Reasons. Będzie prawdziwa perełka, Antoine Clamaron i Gold. A już teraz chłop, który muzyką działa lepiej niż gra wstępna. Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Ależ to jest perełka Antoine Clamaron i Gold w RMF Max. Przed nami topic Becky G i Sorry Papi. Powiem też o tym, że Grand Prix Włoch za nami i na torze F1 pojawiło się takie auto, że ludzie, którzy się nie interesują motoryzacją, nawet się zainteresują. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

ma dziewczyna moc, Liwka, poza tobą nic w RMF Max. Dzisiaj było Grand Prix Włoch i na torze F1 pojawił się wspaniały safety car. Uwaga, sam Zygzak McQueen, który zrobił honorowe okrążenie. Nie mogę powiedzieć, że prawdziwy Zygzak, ale auto replika, które wyglądał jak prawdziwy Zygzak McQueen z filmu Auta. A to wszystko w ramach współpracy F1 z Disneyem. Brakowało, wiecie, tylko złomka, którego hak na pewno by się przydał. I wiecie, no też ludzie mówią, że życie to nie jest bajka. No, chyba trochę jest.

I takim sposobem wylądowaliśmy u kogoś na domówce. Rihanna SM w RMF Max. Słyszeliście pewnie wcześniej o rolniku, który zaorał asfalt. No i on wyszedł z aresztu. Mówi, że nie żałuje, a na dołku było jak w obozie harcerskim. I takiego podejścia pozytywnego wam życzę do jutrzejszego poniedziałku. Albo chłop był na dziwnych obozach harcerskich. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: Tyryty zawsze dobrze sprawdza się w utworach. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Piotr Ambroży, do usłyszenia, a za chwilę próba mikrofonu i Karina Nicińska, czyli audycja, której próżno szukać gdzie indziej. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Jestem Radek, a to moja ekipa.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Włocławek, 89,2 FM.
11: RMF Max, hity na maksa.
12: Radość Max, że w nowym sezonie ponownie po 22 w RMF Max słyszymy się w próbie mikrofonu. Kari Incińska, dobry wieczór, cześć! Widziałam zarzuty w internetach, że nie było letniaczka. No to moi drodzy, chyba was coś ominęło. To jeden z największych letniaków. 2026 na początek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna.
1: Ciężko było przeoczyć ten skład w te wakacje. To Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino na antenie RMF Max w próbie mikrofonu. Myślę, że śmiało możemy to już nazwać oficjalnie tegorocznym polskim letniakiem 2026, ale myślę, że ci artyści ze swoją solową działalnością również nie dadzą o sobie szybko zapomnieć podczas tegorocznej jesieni. Jeszcze nie o wszystkim mogę powiedzieć, ale możecie być pewni, że na pewno usłyszycie to w próbie mikrofonu na antenie RMF Max z ust każdego z nich. Zmiany idą również wśród letnich festiwali. Męskie granie będzie tego najlepszym dowodem w trakcie przyszłorocznych wakacji, ale o tym, co robić, kiedy rynek wymusza, a wartości swoje. Za chwilę z pierwszym gościem. Wojtek Sokół. Już za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami.

kłania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech i działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Muruj chałapę, zarób tapetę, narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę.

0: Słuchacie próbę mikrofonu w RMF Max, a ze mną w studiu artysta, który, jak sami przed chwilą słyszeliście, mówi o sobie, że jest hybrydą artysty i marginesu, ulic i arystokracji. Wojtek Sokół, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hybryda pozostaje jednym z moich ulubionych twoich kawałków. Jak na tej twojej liście utworów i dokonań, które zrobiłeś, gdzie ona jest? Wyżej, niżej?
1: Nie, dość wysoko. Lubię ten kawałek bardzo. On jest taki dobitny, bym powiedział. I też nie najkrótszy. Rzadko dzisiaj się takie nagrywa, więc... Nie, lubię. Hybryda jak najbardziej.
0: Pamiętasz jeszcze, jak w ogóle się kreował?
1: Pamiętam, gdzie go nagrywałem, bo to też nie było takie oczywiste, bo miałem takie swoje studyjko małe na kredytowej, po byłym klubie Go-Go wynajęte i właściwie ja tylko ćwiczyłem parę razy, jakieś tam próbki nagrywałem i jakoś nie dało się tego klimatu już uchwycić w ten sam sposób.
0: I co, zostało tam to jakieś nagranie demówkowe?
1: Całe chyba, no.
0: Wow.
1: Albo jakaś ogromna część, no nie wiem, może jakieś tam podbitki, no. Ale właśnie w tym kawałku, tak, to on jest nagrany na próbę.
0: Kiedy wróciłam sobie do twojej pierwszej solowej płyty, z której pochodzi m.in. Hybryda, rzuciły mi się w uszy dwie rzeczy. Po pierwsze, ta płyta jest z 2019 roku, a gdyby wyszła teraz, nie straciłaby absolutnie na jakości. A druga rzecz, jest jakiś rodzaj atmosfery, czasami patentów producenckich, które przypominają mi również ostatnią płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły, tak o Hemingwaya.
1: Bo uważam, że to jest świetna płyta, którą teraz wydał, albo najlepsza, albo w pierwszej dwójce jego płyt. To, za co najbardziej szanuję taką, no to jest właśnie storytelling, tak? Bardzo bliski również mojemu sercu, jak wiesz. I on, Oscar i właściwie nie wiem, kto jeszcze mi przychodzi do głowy. Myślę, że no, nasza trójka, właściwie jak nagraliśmy ten napad na bankiet, no to zresztą było to tam słychać. I jakby to, że on wydał właśnie ten album, trochę mi popsuł plany, bo ja miałem wydać podobny, taki też konceptualny, właśnie oparty cały na storytellingu. I to miałem go wydać właśnie w przyszłym roku. Myślę, że to się nie wydarzy, bo to nawet nie ma sensu teraz tego robić, bo no, wiadomo, że to nie byłoby bliskie, no bo i muzyka by była trochę inna i jakby tematyka zupełnie, ale mimo wszystko to mnie to trochę zdenerwowało, to po prostu, że on to zrobił. Znaczy, ucieszyło mnie to, bo to jest bardzo dobra płyta i powiedziałem mu o tym nawet, że faktycznie dobrze się tego bardzo słucha. I jest to dowiezione świetnie, ale ciekawe, ale o tym, o czym ty powiedziałaś, czyli że widzisz pewne konotacje,
0: tak, ja słyszę
1: to ja tego nie wpadłem na to, wiesz, ale ja też nie doszukuję się jakichś takich rzeczy. Jest też taki pewien rodzaj ludzi, którzy na przykład wszędzie próbuje doszukać się czegoś od siebie.
0: Nie, ty się nie doszukiwałeś czegoś od siebie. Nie, żebym na siłę próbował, ale wiesz, absolutnie.
1: Ale nie, to nie w ogóle nie o tobie. Mówię o artystach takich, którzy są, wiesz, mają przerośnięte ego i wszędzie u innych widzą kopię swoich rzeczy.
0: A, w tą stronę?
1: Wiesz, o co chodzi. Ja nie mam tego.
0: Trochę przykre.
1: Więc wolę nie zauważyć czasami nawet, niż zauważyć za wiele.
0: No to niech to rozstrzygną w takim razie słuchacze z płyty Latarnie wszędzie dawno zgasły tramwaje. A do rozmowy z Sokołem wracamy za chwilę.
2: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu?

Kapla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: tutaj się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Słuchacie próby mikrofonu w RMF Max. Karin Incińska, dobry wieczór. Razem ze mną cały czas w studiu Wojtek Sokół. Na czym polega dobry storytelling?
1: Bo zmieniłeś dosyć konkretne postacie, nie? Siebie, Tako, Oskara.
2: Dobry storytelling polega na tym, żeby przede wszystkim historia była czytelna dla kogoś. To po pierwsze. Po drugie, ciekawa. Wydaje mi się, że trzeba umieć mieć warsztat przede wszystkim i kontrolować słowo też, bo są pisarze, nie będę tu się wdawał, bo nie chcę absolutnie z nikim wojny tutaj toczyć później, że kogoś obraziłem, ale są tacy pisarze, którzy mają świetne opowieści, ale mają tak zły język, że po prostu zęby mi zgrzytają, jak to czytam. I jestem ciekawy, jak to się skończy, bo naprawdę te historie są super, ale to jest tak źle napisane.
0: Przy okazji Oskara, który też pod względem tematyki, której oboje się poruszacie w swojej twórczości, jest też dosyć bliski tobie. Nie namawiałeś go nigdy? Jako osoba, która ma w wydawnictwo, żebym spróbował coś napisać dłuższego?
2: Nie mogę na ten temat rozmawiać.
0: Rozmowa się kiedyś
2: To są zakulisowe rozmowy.
0: Dobrze, rozumiem. Czy twoim zdaniem ten storytelling trochę się zmienia? Bo myślę, że odpowiesz mi na to pytanie, że tak. Ale czy to nie jest teraz trochę tak, że głównym problemem storytellingu staje się jednak odbiorca, który tej uwagi ma coraz mniej? W szczególności w kawałkach.
2: No, uwagi ma coraz mniej z różnych powodów. To nie chodzi nawet tylko o to, że on ma mało czasu, tylko on po prostu nie jest w stanie się skupić, nie potrafi się już skupić, tak? Ale też nie pomagają temu wszyscy dookoła, w sensie abstrahując już od dużych koncernów stojących za social mediami, ale sam content jest przygotowywany już pod człowieka, który ma brak umiejętności skupienia się na dłużej niż. Gdzieś tam mam trochę znajomych z branży, powiedzmy, producencko-filmowej i tak dalej. I no dzisiaj wręcz są takie wymogi, że to nie może być za bardzo rozwleczone. To już nie jest opowieść liniowa, tylko to jest jakiś zbiór gagów, tak? No bo to ma się sprawdzić na TikToku. To ma jeden taki gag ma samoistnie być też samowystarczalny.
0: Właśnie co z tym robić w kwestii artystycznej? Jesteś artystą na różnych polach. Dealować z tym, czy jednak robić swoje nieugięcie?
2: Słuchaj, no trzeba robić swoje. Trzeba robić przede wszystkim rzeczy nie do końca te, których od ciebie się oczekuje. No bez tego przecież nagrywałbym cały czas takie płyty jak, nie wiem, jak Chleb Powszedni tak naprawdę, tak? No bo nie zmieniałbym tego, no bo skoro coś się przyjęło, no to trzeba robić to do końca. I niektórzy tak robią. Ja wolę zaryzykować, czasami dostać jakby zimny kubeł wody na głowę, że to, co mi się podoba, innym się może nie podobać, ale nadal ja jestem ze sobą przynajmniej w porządku i ja się jaram, bo robię rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, tak? I jakby nawet jeśli wszyscy dookoła by powiedzieli, że im się to nie podoba, no to ja cały czas uważam, że to jest dobre po prostu, tak? I to fajnie jest robić takie rzeczy. Na szczęście rzadko mi się to zdarza.
0: Potrafisz się docenić. Potrafisz.
2: No, łatwiej jest się docenić w kontrze do niedocenienia, niż przyklaskiwać, jak ci ludzie mówią, ale świetna płyta i tak dalej. To ja się wtedy wstydzę, nie? Mi jest głupio. Ja nie lubię, wiesz, ja nie jestem osobą, która jakby kocha pochlebstwa. Raczej jest mi trudno ich słuchać. Mnie mobilizuje raczej krytyka.
0: Jak zakończy się ta rozmowa? A tematów jeszcze trochę mamy. Wpadajcie na YouTube'a RMF Max. Tam cała ponad godzinna rozmowa z Wojtkiem Sokołem, a za chwilę w próbie mikrofonu kolejne nowości muzyczne. Zostańcie z nami.

oj się porobiło w te wakacje, na pewno również za sprawą Huberta Kropki, którego, szczerze powiedziawszy, najbardziej brakowało mi w polskim eterze w trakcie tych wakacji, kiedy myślałam sobie o tym, w jaki sposób podsumować tegoroczne lato w dzisiejszej audycji. To był pierwszy album, który przyszedł mi do głowy. Się porobiło. Album z samego początka tegorocznych wakacji, który za chwilę 12 września będziecie mogli usłyszeć również na skoczni narciarskiej Malinka w Wiśle. Pierwszy taki koncert w Polsce i domknięcie historii, żeby lecieć wysoko nadal, tak samo jak Kobayashi z jego pierwszej płyty. Tymczasem dopiero w połowie sierpnia dostaliśmy najbardziej letnią płytę tego roku od grupy Jungle, która pojawi się tej jesieni w Polsce.

wakacje. 2026 dostaliśmy naprawdę sporo mainstreamowych kobiecych płyt. Przecież Olivia Rodrigo, debiut Sienne Spyro. Zdecydowanie nic nie wnosząca do naszego życia najnowsza płyta Gracie Abrams czy Petal od Ariany Grande. A Never Get Over Me to jest jeden z utworów dwóch w całości, które, to będzie dosyć kontrowersyjna opinia, nadają się generalnie na tej płycie do słuchania. Gdybyśmy jednak mieli spojrzeć tylko i wyłącznie na warstwę tekstową, no to proszę bardzo, tu mamy na Petal u Ariany Grande mamy postać kobiety, która ze wszystkim sobie chce dać w życiu radę sama. Pomimo tego, że ma wielkie szczęście, bo jest w jakimś miejscu w swoim życiu, to jest w tym słoiku miodu jakaś taka łyżka dziegciu, z której aż bije niechęć do tego miejsca, w którym się w zasadzie jest, co fani interpretują jako też miejsce samej Ariany Grande w jej karierze. Bez względu na to, jeżeli chodzi o relacje, no to Arianda i Olivia Rodrigo, którą za chwilę również usłyszycie, chcą zostać w stałym związku na dłużej. Mimo, że u Arianny są to relacje czysto seksualne. W przeciwieństwie do Olivii Rodrigo. Tutaj zakochana kobieta z tej płyty najnowszej Olivii da sobie wmówić i wymyślić wszystko, byleby się po prostu zakochać. Mimo, że od samego początku nawet widzi jakieś pierwsze red flagi. Czy to infantylne? Owszem, ale komu z nas czasami takie sytuacje się nie zdarzają? Jednocześnie na nowej płycie Olivii Rodrigo już dawno nie słyszałam tylu pięknych zwrotów, by wyrazić swoje uczucie, ale też niepewność i przeczucie, że pewna miłość już nigdy nie wróci.

Dobry wieczór, jesteśmy chwilę po 23:00, słuchacie próbę mikrofonu w RMF Max. Ja nazywam się Kari Jęcińska i zapraszam Was na godzinę debiutantów. Dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I na dobry początek Natalia Marczuk. Spróbujcie w trakcie słuchania tego numeru pomyśleć, że ten on to lata.

0: mieć.
1: A jeżeli Natalia Marczuk wpadła wam w ucho, to wy możecie mieć już preorder jej debiutanckiej płyty, która wyjdzie 30 września. Będzie nazywała się Plamy i trochę odnosić się będzie do tych plam, które potrafimy mieć nawet na koszulce. Niczym takie nasze życiowe niepowodzenia i potknięcia, które kształtują nasz charakter. A za chwilę kolejni goście, grupa Przebiśniegi.

0: Słuchajcie, próbę mikrofonu w RMF Max, a razem ze mną w studio kolejni goście. Przebiśniegi, dzień dobry.
1: Cześć, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo was miło przywitać. O tej porze jest niedziela, godzina 23. To chyba taka bardzo wasza pora, biorąc pod uwagę to, co dostajemy na waszej nowej płycie, co?
1: No myślę, że tak. Zależy, o której nasi słuchacze kładą się spać, ale myślę, że część z nich na pewno o 23 już śni sny.
0: Sen, multiplayer, o tej płycie sobie dzisiaj pogadamy, chociaż jesteśmy w końcówce lata. To jest trochę tak, że trzeba być czasami czujnym obserwatorem w życiu, żeby widzieć te znaki, które czasami los podsuwa, mimo że dowiadujemy się często o tych znakach dopiero po miesiącach, jak sobie przypomnimy o jakiejś sytuacji. Tak trochę obserwuję was w sieci i mam wrażenie, że wy umiecie te znaki czasami dostrzec, chociaż też nie umiecie się gdzieś tam zatrzymać. I tak zaczęliśmy od tych wakacji trochę nie bez powodu. Mieliśmy Letnie Myśli, wasz debiut, następnie epkę, która wydarzyła się w marcu, ale ta nowa płyta, Sen Multiplayer, też przecież przyszła wraz z początkiem wakacji. Gdzie wy widzicie w sobie i w swoim podejściu do pracy twórczej i może sposobie tego, w jaki sposób tworzył się też ten nowy album, jakieś takie największe różnice względem Letnich Myśli? Bo ja je słyszę, ale jestem ciekawa, jak wygląda to z waszej perspektywy.
2: Wydaje mi się, że poszliśmy przede wszystkim w bardziej alternatywną stronę. W większości utworów jest trochę więcej psychodelicznych gitar, jest trochę więcej solówek, tak jakbyśmy weszli na scenę i po prostu zagrali.
0: I który to był numer?
1: To był numer Melatonina Noc.
0: Bo jeszcze mamy wersję Dzień, prawda?
1: Zgadza się.
0: Skąd w ogóle taki zabieg? No myślę, że to też trochę wyjście, żeby zobaczyć, jak wygląda ta praca kogoś innego, tu w przypadku producenta, czyli Czarnego Hi-Fi. To jakaś taka zamierzona była po waszej stronie, żeby jednak oddzielić ten dzień od nocy z Melatoniną?
1: Myślę, że tak. Trzeba było rozróżnić te utwory. Powiedziałabym tak, że Melatonina Noc to jest taka wersja, która wypłynęła właśnie z ducha zespołu, z ducha sceniczności, z ducha grania live. I ta piosenka została napisana w taki sposób, że właściwie ją wydżemowaliśmy, czyli właściwie każdy siedział przy instrumentach i każdy używał swojego instrumentu, żeby coś stworzyć, i to powstało podczas takiej improwizacji trochę. A później pojawił się pomysł, żeby stworzyć bardziej singlową wersję tego utworu. To był pomysł z ramienia naszej wytwórni Fonobo. I właśnie w ten sposób pojawiła się radiowa wersja tego utworu, Melatonina Dzień, którą produkował Czarny Hi-Fi.
0: Która jest wasza? Bliższa wam?
2: Noc.
0: Noc, zdecydowanie, czyli ta wersja live.
2: Była to pierwszy utwór, który nagraliśmy w taki sposób. Też pierwszy utwór, który powstał w chyba stricte w instrumentalny sposób. A jako zespół jest nam po prostu tego bliżej niż do klepania w komputerze.
0: Tego numeru też już za chwilę posłuchamy na antenie RMF Max w próbie mikrofonu, ale jeszcze wcześniej z waszej płyty Sen Multiplayer, Zakręty.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Włocławek.

0: Melatonina Dzień na produkcji Czarny Hi-Fi i zespół Przewiśniegi, których dzisiaj gościmy także w studiu RMF Max. Wy cały czas słuchacie próby mikrofonu. Zastanawiałam się i trochę wyprzedzycie moje pytanie, ponieważ wasza muzyka, bez względu na to, czy weźmie się pierwszą płytę, czy epkę, a w szczególności teraz Sen Multiplayer, jest taką muzyką, że ja nie ukrywam, żeby móc się wsłuchać w słowa, które śpiewacie, to musiałam przesłuchać często tę płytę po 2, 3, 4 razy, dlatego że muzycznie robicie taki klimat, przy którym można pozwolić sobie na to, żeby po prostu odpłynąć i nawet nie skupić się na tej warstwie tekstowej, która oczywiście cały czas się zgadza i jest super fajna i piękna i można tam doszukać sobie naprawdę fajnych elementów, stąd też ciekawe wydanie, piękne zresztą, całej płyty z książeczką, żeby faktycznie móc też rzucić okiem, a nie tylko wysłyszeć te słowa, ale w tej kwestii instrumentalnej tam się dzieje jakaś magia. Jak wy to robicie? Że potraficie to robić?
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że każdy z nas ma jakąś swoją domenę. Każdy z nas posługuje się innym instrumentem. Oczywiście gramy na różnych instrumentach i też myślę, że możemy być kojarzeni z tego, że się tymi instrumentami na scenie podczas grania na przykład trasy letnich myśli zamienialiśmy. Ale każdy ma tą swoją część i dzięki temu tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. Więc w momencie, w którym składamy piosenkę w całość, zawsze staramy się stworzyć jakiś taki pełny obraz, który zawiera wszystkie te pomysły, a jednocześnie z nimi nie przesadza, więc...
0: Nigdy nie korciło was, jak trochę tropem takich zespołów, które też mają swoją publikę już na całym świecie, jak Krangbin, jak Balz, którzy za chwilę też zresztą wydają na wrzesień nową płytę, faktycznie pozwolić sobie na to, żeby być tylko w tej kwestii instrumentalnej i w ten sposób przekazywać jakąś część emocji, a ten tekst gdzieś tam schować? Nie krążyłem wam takie pomysły po głowie?
1: Przez to, że my poznaliśmy się na tekst misji i jednak wszyscy jesteśmy w jakiś sposób tymi literatami, tak? I uwielbiamy sklejać słowa w różny sposób, dla nas nieoczekiwany, szukać nowych rozwiązań, sprawia, że raczej nie zrezygnujemy z tekstu na rzecz stricte instrumentalnej muzyki. Aczkolwiek oczywiście ta warstwa instrumentalna i muzyczna jest dla nas równie istotna. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałam, ten tekst jest nam tak bliski, że trudno będzie nam z niego zrezygnować.
2: Szczerze, mi się spodobał ten pomysł. Oczywiście nie odbiegałbym nigdy od tekstu i jakby jest to domena Przewiśniego, z której zrezygnować nigdy byśmy nie pozwolili sobie na to. Dałaś mi parę pomysłów do głowy. Fajne pytanie.
0: Może wydać po prostu płytę w takiej wersji na przyszłość. To też mógłby być jakiś taki ciekawy zabieg, bo wam to nie przeszkadza właśnie, a może właśnie o to wam chodzi też w swojej muzyce, żeby ta muzyka płynęła, żeby ona nie była atakująca, a często współczesna muzyka taka jest. Tylko żeby pozwolić sobie na to, żeby faktycznie trochę zaangażować tego słuchacza w innej formie, żeby on jednak głębiej spróbował nie tylko słyszeć, a słuchać.
1: I czuć też, takie mam uczucie. I to, co mówisz, ja powiem tak, Przewiśniegi to są osoby, które eksperymentują cały czas, więc ja bym się nie zdziwiła, gdyby kiedyś wyszła jednak płyta instrumentalna, ponieważ no dźwięki też mówią, prawda?
0: I warto, żeby dać szansę sobie również to poczuć w trakcie koncertu na żywo. Przychodzicie również z niespodzianką dla słuchaczy.
2: Przygotowaliśmy pytanie o nas, Asiu.
1: Gdzie poznały się Przewiśniegi?
0: Pięknie. Piszcie odpowiedzi pod 3001, koszty jak ze zwykłą wiadomość, a my rozdamy wam podwójne wejściówki na koncerty Przewiśniegów w ramach jesiennej trasy koncertowej.
2: Zapraszamy.
1: Super.

Skoro robimy sobie dzisiaj małe podsumowanie lata w próbie mikrofonu, również w godzinie debiutantów, to jest chodzące lato. Nazywa się Feel It, a to była piosenka pełna miłości, tańca i lata, tej celebracji miłości zarówno jako więzi, jak i tego kontaktu fizycznego. To skoro pogodą już jesteśmy jedną nogą w jesieni, to po takim lecie i tych pierwszych zakochaniach potrafią się od czasu do czasu pojawić szklane oczy. O nich już teraz Julia Przybylska i Kuba Dąbrowski.

Przyjechał do Polski, lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na pekain i czuć się przy nim tyć i tyć. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipów stołecznych.

0: Żona.
1: Pocztówka z wakacji. Praktycznie w całości. Z WWA. Dla turystów. Znowu Tony i Renę w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Słuchacie godziny debiutantów, czyli tego czasu w stacji radiowej, w której dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. I a propos podróży. Jeżeli od czasu do czasu macie ochotę po prostu wziąć kilka najpotrzebniejszych rzeczy ze sobą i ruszyć w świat, ale czujecie, że cały czas was coś blokuje. I ponadto lubicie piosenki, w których jest coś więcej oprócz chwytliwego refrenu, to Jerzy Koczur powinien dosyć szybko przypaść wam do gustu. Dajcie głośniej i miłego słuchania.

mają w swojej twórczości coś iście hipnotyzującego. To Norbi i Wika, taki duet. Tym kończymy dzisiejsze pierwsze wydanie w nowym sezonie Próby Mikrofonu na antenie RMF Max. O Norbim i Wice na pewno wam powiem trochę więcej już w przyszłym tygodniu. Modowy singiel za pasem. Kari Incińska, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze niedzielne spotkanie. Jeżeli macie ochotę na więcej muzycznych nowości, wpadajcie. Kari Incińska to moje konto na Instagramie, a także w przyszłym tygodniu po 22 do RMF Max. Pa, pa. RMF Max. Dobrego tygodnia.

Treską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż...

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około

jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty twój.